kulisy mu lisy. Hulil lisy v zákulisí. Bubu. Whisky mi v krku šplo ucha, jsem sliskej jako ropucha, já jsem